prawda i mnie nie upada, oj bar mało kany ma. Pierwszy kaman chawek ten, kłysy wedą waj, waj, wolerem dał żartu tam, a ja ma i mnie nie upada, oj bar mało kany ma. Ой, бір май, ой, бір май, ой, бір май, қай.